nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Elska Białystok.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: 20 i rozumiem.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
3: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie. Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór. Nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy.
5: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok News.
12: Cześć, cześć. Przy mikrofonie Julia Łata. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Już w piątek wpadajcie na kampus Politechniki Białostockiej na długo wyczekiwany festiwal Podlaskie dla Ciebie. Mata BDS Bledka i wiele innych. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk oraz organizator Dariusz Maciborek.
13: Trzech sprawdzonych partnerów. Województwo Podlaskie, miasto Białystok oraz Politechnika Białostocka wspólnie tworzymy kolejny projekt. Festiwal dla Ciebie, którego już dwie edycje odbyły się w Białymstoku. Trzecia edycja będzie nosiła nazwę Podlaskie dla Ciebie. Województwo Podlaskie staje się partnerem tytularnym. Bardzo nam zależy, aby to był jeden z największych festiwali w naszym kraju. Myślę, że gwarancją tego jest osoba organizatora, czyli jeden z najbardziej znanych, a może i najbardziej znany dziennikarz muzyczny Darek Maciborek. Chcę pokazać, że właśnie województwo podlaskie, oprócz tego, że jest otwarte, że jest wielokulturowe, że jest gościnne, jest także świetnym miejscem na organizację największych festiwali muzycznych. Jestem przekonany, że festiwal, który się będzie odbywał na początku września, przyciągnie gości do naszego województwa, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy i będzie początkiem wielkiego wydarzenia, którego to już jest trzecia edycja, pierwszy raz pod nazwą Podlaskie dla Ciebie, ale że będziemy mogli w kolejnych latach również taki festiwal w naszym województwie gościć. Oprócz samego festiwalu będzie wiele wydarzeń towarzyszących. One się będą odbywały też w naszych instytucjach, takich jak chociażby nasze muzea czy Podlaski Instytut Kultury. Zależy nam na tym, aby ten festiwal był zakorzeniony w województwie podlaskim i właśnie dzięki współpracy z Darkiem Maciborkiem, z miastem Białystok oraz Politechniką Białostocką to wydarzenie możemy wspólnie organizować.
14: Cieszę się niezmiernie, że już po raz trzeci festiwal dla Ciebie zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Marszałek, jest to wydarzenie, które w moim przekonaniu jest największym tego typu festiwalem w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta ilość uczestników, która tutaj na terenie Politechniki się będzie pojawiała, będzie jeszcze większa, bo jest to wydarzenie, które w doskonały sposób promuje nasz region i nasze miasto. Pokazujemy się jako miejsce otwarte, gotowe do tego, żeby tego typu eventy odbywały się właśnie u nas na terenie Politechniki Białostockiej. Dzięki doskonałemu doborowi artystów, nad którym panuje Darek Maciborek, jestem przekonany, że również w tym roku ta ilość widzów, która zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim, będzie rekordowa i że każdy kolejny rok będzie sprzyjał rozwojowi tego wydarzenia. Wierzę w to, że te atrakcje muzyczne, o których myślę, że pan Darek za chwilę powie, spowodują, że ci jeszcze, którzy nie myśleli o tym, żeby pierwszy weekend września spędzić w Białymstoku i województwie podlaskim, to od razu rzucą się do tego, żeby szukać biletów, bukować miejsca w hotelach, szukać możliwości dojazdu do Białegostoku właśnie po to, żeby spędzić te dni, początkowe dni września w naszym mieście i w naszym regionie, więc to super promocja naszego Białegostoku i województwa podlaskiego.
0: Bardzo się cieszę, że Politechnika Białostocka po raz kolejny może współuczestniczyć w organizacji Festiwalu Podlaskie dla Ciebie. I to już po raz trzeci będziemy gościć festiwal w samym centrum kampusu przy ulicy Wiejskiej na terenach zielonych. Miejsce dobrze znane z organizacji dużych wydarzeń, również wydarzeń muzycznych, gwarantujące bezpieczeństwo, gwarantujące świetną atmosferę, ale przede wszystkim zlokalizowane w bardzo dobrym miejscu, łatwo dostępnym. Także tak jak już wspomniał pan prezydent, jak już goście festiwalowi dotrą do Białegostoku, nie będą mieli żadnych problemów, żeby znaleźć miejsce festiwalu i znaleźć się w ramach tego wspaniałego wydarzenia. Cieszę się, że to festiwal dla mieszkańców Białegostoku, dla mieszkańców regionu, ale myślę, że line-up i dobra atmosfera przyciągnie znacznie więcej osób, w tym również z całej Polski. Już dzisiaj czekamy na Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Z pogodą to jest tak, że trzeba się po prostu dobrze ubrać.
1: To jest długa historia, która może najpierw zacznie się od tego, że faktycznie jesteśmy już po raz trzeci w regionie, w województwie podlaskim, w bardzo przyjaznym regionie i w bardzo przyjaznym dla kultury mieście Białystok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu ogłosić to bardzo wyjątkowe połączenie i kreacji, i kultury, i wsparcia, i różnorodności regionu, która ma odzwierciedlenie także w kolejnej edycji festiwalu. I bardzo się cieszę, że mamy chyba ewenement na skalę Polski, bo nie przypominam sobie w mojej działalności już prawie ponad 20-letniej, żeby festiwal jakikolwiek był, miał partnera tytularnego w postaci województwa, więc to jest ogromne, myślę, że pionierskie przedsięwzięcie. Myślę, że też będzie ewoluowało, jeżeli chodzi o pojemność, o to, co możemy stworzyć dla widzów, przede wszystkim mieszkańców regionu, ale też liczymy na przyjazd większej ilości naszych widzów, dlatego że warto wspomnieć, że druga edycja festiwalu, Dla Ciebie Festiwal, została przez organizatorów i przez odbiorców bardzo dobrze przyjęta na poziomie wzrostu frekwencji o ponad 200%. Podlaskie Dla Ciebie Festiwal staje się już faktem i mam nadzieję, że faktem w tej naszej współpracy kilkuletniej budowanie marki festiwalu, to jak Państwo doskonale wiecie, nie trwa 2-3 lata, czyli liczymy na przynajmniej kolejne 3 lata w tym miejscu. Tereny zielone, które są bardzo przyjazne i zawsze możemy powiedzieć przy naszych wydarzeniach festiwalowych, my gwarantujemy oprócz niepowtarzalnego line-upu i atmosfery, oczywiście też w tym roku będą pojawiały się imprezy towarzyszące poprzedzające finałowe 2 dni we wrześniu na zakończenie koncertowego lata. Tereny przy Politechnice są tak pojemne, że mamy plany rozbudowy. Na razie nie mogę powiedzieć w którym kierunku, ale myślę, że nie 15 tysięcy, ale myślę, że 30 tysięcy jest możliwe, żeby w kolejnych latach pojawiło się w centrum miasta z dogodnym dojazdem, z pięknymi regionami. Można spędzić fantastyczny weekend festiwalowy w regionie, w województwie podlaskim i w otwartym Białymstoku dla przyjezdnych. Ja zawsze podziwiam, jak przyjeżdżam z Krakowa do państwa, że tu jest tak spokojnie, tutaj nie ma korków, tu jest większa swoboda, wolność i tu macie więcej powietrza. Fakt, jest zawsze zimniej. Jest zawsze zimniej. Jeździłem w różnych okresach, porach dnia przez Białystok i region i naprawdę muszę wam powiedzieć, że zazdroszczę wam braku korków. Nawet jeżeli one są, to ja nigdy na nie nie trafiłem. Natrafiłem przy drugiej edycji festiwalu na gigantyczne kolejki do wejścia na teren drugiej edycji festiwalu, co dla organizatora tego festiwalu wydarzenia, czyli agencji The Emergency, jest najlepszą recenzją, jaka może zdarzyć się dla każdego organizatora. To jest mój romans, który zaczął się 3 lata temu i chcę o tym powiedzieć z Białymstokiem, bo zaczęliśmy dość przypadkowo współpracę, ale nigdy nie wierzę w przypadki. Organizowaliśmy trasę koncertową letnią wydarzeń w Stanach, którą też organizowałem. I wracając do Krakowa, zastanawiałem się, nie można przecież zostawić takiego bogactwa scenotechniki regionu i Białegostoku tak tylko i wyłącznie na piękne jedno wydarzenie. I postanowiłem mocniej popracować nad tą myślą przewodnią i już w drodze wiedziałem, dlaczego nazywa się ten festiwal, będzie nazywał się ten festiwal dla ciebie. Nigdy o tym nie mówiłem, ale wracając, wiedziałem, że dla Białegostoku dla jest bardzo ważne i dla regionu podlaskiego. Jak zobaczyłem wielki mural Wyślij kartkę dla babci, potem stwierdziłem, że posługujecie się tutaj bardzo, bardzo taką ciepłą, przyjacielską formą wyślę maila dla ciebie. Jeszcze jak wracałem po śniadaniu na kolejne spotkanie w Białymstoku i jeden dżentelmen z synem powiedział do pana kelnera, choć nie będziemy przeszkadzać dla pana Kamila, to już wiedziałem, że festiwal będzie nazywał się Dla Ciebie Festiwal. Więc nie wywalamy otwartych drzwi, tylko staramy się pokazywać tą różnorodność i też, która ma odzwierciedlenie w line-upie, bo w tym roku też będziemy stawiać na bardzo prężnie, ciągle, mocno dominującą stylistykę hip-hopową z największymi gwiazdami, które, mogę powiedzieć, sprzedają stadiony. Z bardzo nowym brzmieniem elektrosoundowym. Stawiamy też na młodych artystów, których chcemy pokazywać. Chcemy pokazywać też artystów lokalnych, więc jeżeli ktoś by chciał zapytać mnie, jaki będzie miał charakter muzyczny, to powiem, że trzecia edycja będzie charakterologicznie bardzo podobna do różnorodności województwa podlaskiego. Od łąk, przez kulturę bardzo folkową, przez mainstream miejski. To jest wydarzenie, które łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na dwóch edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników, którzy mają 8 plus 68 lat, więc różnorodność w tym miejscu podczas festiwalu Podlaskie dla Ciebie Festiwal jest naszą wspólną siłą z naszymi partnerami, za co bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, bo to jest taka prawdziwa, zrównoważona ścieżka rozwoju kultury i także mam nadzieję, że dla rozwoju województwa podlaskiego pod kątem ekonomicznym i kulturowym i turystycznym. I jeżeli pan prezydent mnie wywołał do tablicy i mogę powiedzieć, że będziemy też wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.
10: SK Białystok.
12: 72 projekty powalczą o głosy w białostockim budżecie obywatelskim na 2027 rok. Do podziału jest 15 milionów złotych. Głosowanie rusza 24 września. O szczegółach mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.
15: Kolejny budżet obywatelski
10: 2027 projekty do głosowania. Zostało zgłoszonych 127 projektów, z czego do głosowania zostało zakwalifikowane 72 projekty. Ta kwalifikacja odbywa się w trzech etapach. Weryfikacja formalna, szczegółowa i przez zespół budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów tzw. osiedlowych i 14 szkolnych. Łączna wartość projektu to 30 projektów, tych, które są przeznaczone do głosowania, to 37 milionów, ale 15 milionów jest w budżecie. 8 na zadania ogólnomiejskie, 4 miliony na osiedlowe i 3 miliony na zadania szkolne. Te zadania szkolne wydzielone to jest pewne nowum, no bo szkoły mają bardzo silne możliwości oddziaływania na głosujących poprzez uczniów, rodziców, dziadków. No i były takie głosy, że projekty te szkolne powinny mieć swoją wydzieloną, ograniczoną pulę. Głosowanie rozpocznie się 24 września, potrwa do 7 października, a wyniki zostaną ogłoszone 4 listopada. Mieszkańcy będą mogli głosować tradycyjnie, czyli papierowo i elektronicznie. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty, ale obojętnie jakiej puli. Można wybrać 4 szkolne albo 4, albo po prostu 2 z jakiejś puli, po jednym z innej. Tutaj jest pełna dowolność. Osoby również małoletnie mogą głosować, z tym, że do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Papierowe karty do głosowania będzie można wypełnić w Urzędzie Miejskim Przysłonimskiej, Brańskiego, Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki. Oczywiście można tego wszystkiego dowiedzieć się również na stronie www.cas.białystok.pl. Interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 24 września na stronie BO, czyli budżet obywatelski.białystok.pl. Wśród 27 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania z osiedli Nowe Miasto 4, do Ilidy 3, Wygoda 3. Białostoczanie będą mogli wybierać pośród projektów ogólnomiejskich dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej, komunikacji miejskiej, wydarzeń integracyjno-kulturalnych.
12: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dzięki za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
11: SK Białystok News.
15: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski, a w nim o nietypowym wydarzeniu, czyli koncercie, które odbędzie się w szpitalu psychiatrycznym. Tam zabrzmi muzyka ambientowa. To pierwsze w kraju wydarzenie muzyczne organizowane na terenie czynnej placówki psychiatrycznej. Chodzi o coś więcej niż muzyka, ale walkę ze stereotypami na temat leczenia psychiatrycznego, mówią Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski, a także sekretarz gminy Chorosz Mirosław Zalewski i dyrektor szpitala Andrzej Szewczuk.
16: W imieniu Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, formalnego organizatora części muzycznej tego wydarzenia, chciałbym powiedzieć, że straszliwie się radujemy na tę okazję, ponieważ długo myśleliśmy o tym, żeby Salon Ambientu po blisko już 11 latach swojej historii, po odwiedzeniu kilkudziesięciu różnych lokalizacji w całej Polsce, trafił w końcu tutaj na teren szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Jest to miejsce z wielu względów symboliczne i bardzo ważne na mapie naszego regionu. A z perspektywy Salonu Ambientu, wydarzenia, które promuje zatrzymywanie się w codziennym pędzie przy muzyce, która pomaga w zatrzymaniu się, pomaga w refleksji, pomaga w odrzuceniu wszystkich niepotrzebnych bodźców, które nas bombardują nieustannie, wspaniale pasuje do tego kontekstu. Mówimy od wielu lat o poszukiwaniu dobrostanu, mówimy od wielu lat o tym, że warto jest poddać refleksji swoje życie, mówimy o tym, że warto mówić jest o emocjach i tutaj wkracza fundacja Don't Worry Be Yourself, która już od kilku lat w ramach festiwalu Up to Date prowadzi działania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem właśnie mówienia o emocjach i myślę, że o meritum pozamuzycznym tego wydarzenia najlepiej właśnie opowie prezes tej fundacji Cezary Chwicewski.
17: Bardziej niż przygotowane ładnie słowa, wolę mówić to, co czuję i to, co jest w układzie nerwowym. To jest miejsce od układu nerwowego. Koleżanka z naszego zespołu powiedziała historię swego wujka, który trafił tutaj na neurologię, a wolałby trafić do innego szpitala, nie dlatego, że tu jest źle, jeśli chodzi o opiekę medyczną, tylko dlatego, że Choroszcz kojarzy się nie wiadomo z czym ludziom. milion memów, za które krzywdzą tak naprawdę, ale są też śmieszne. Jakby nie odmówimy internautom śmiechów, ale co jest za tymi memami? Zapraszamy publiczność pod pretekstem. Jędrzej mówił o muzyce, o kulturze. Ja powiem też o zmianach społecznych i o zmianach myślenia i mentalności. Zapraszamy za bramy szpitala, żeby zajrzeć. Jak byłem dzieciakiem, funkcjonował żart. Czy widziałeś bramę w Chroszczy? Nie, tak szybko cię wwozili, ha, ha, ha. A za tą bramą jest topka polskiej psychiatrii. Za tą bramą jest dużo oddziałów i są specjaliści. Poza tym, jak wyjdziemy poza bramę, to jak pochodzić po Chroszczy i przygotowując się do działań związanych z tym wydarzeniem, poruszałem się po Chroszczy i robiliśmy zdjęcia i wideo i odkryłem Chorosz dla siebie. Powróciłem do pałacyku, który jest piękny z tymi terenami. Rynek i miejscowość, która jest starsza niż Białystok i miejscowość, która jest większa niż Supraśl. I warto zajrzeć za to. Ja nie mówię, że memy nie są śmieszne, bo stało śmieszne i tego nie zmienimy, ale co się za nimi kryje. I oprócz wydarzeń muzycznych, gdzie ambient jest muzyką, która jest łatwa do autorefleksji i tak naprawdę czasami będąc sam na koncertach ambientowych spotykam się z tym w sobie, że wychodzi ze mnie dyskomfort, bo godzina, druga, trzecia w spokoju, leżeniu, nie zawsze jesteśmy gotowi skonfrontować się z tym, co mam w środku. Ale muzyka ambientowa to nie jest muzyka, nie będziemy mówić, że to jest art-terapia, która zmienia świat, ale jest to pretekst też i tą muzyką operujemy. Jako Festiwal Up to Date przeprowadziliśmy szereg działań przez już 18 prawie lat i często były to działania spontaniczne i działania, które po prostu wynikały z tego, jakimi jesteśmy ludźmi i co nam się chce. W naszym otoczeniu są osoby, które się borykają z problemami psychicznymi, dlatego też mówimy o tym i zaczęliśmy mówić o tym w 2019 roku z hasłem Don't Worry, Be Yourself, że nie bój się być sobą, co oznacza popatrz jaki jesteś i wtedy może można coś zmienić w życiu, jeśli trzeba, bo jeśli będziemy żyli w zaprzeczeniu, w wyparciu i to też dotyczy nałogów, które osoby borykające się z chorobą alkoholową dostały tutaj pomoc. Ja miałem takie osoby w rodzinie. Miałem osoby w rodzinie, które były na terenie tego szpitala i chciałbym, żeby ludzie myśleli, chcielibyśmy i myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, chcielibyśmy, żeby psychiatria była czymś, z czego korzystamy. I tak jak w rozmowie z panią Patrycją Pilis, terapeutką z Radzy Mińskiej, która jest częścią instytucji tutaj szpitalnej, ona mówiła o tym, przygotowując się do rozmowy z publicznością, że lepiej zacząć coś wcześniej sobie pomagać, niż czekać, aż będzie naprawdę źle. Także chcemy odczarować to, co potrzebuje odczarowania. A otwarcie szpitala z panem Rafałem rozmawialiśmy parę lat. Myśleliśmy, ambienty na terenie szpitala? Dobrze, to brzmi ciekawie, a za tym idzie cała jakby chęć zmiany i chęć zbudowania rzeczy i chęć zaświecenia światłem właśnie za tą bramę, na tą miejscowość, że to jest dużo więcej niż te memy, które są, które będą, ale prawda jest dużo głębsza i chcemy skonfrontować ludzi, zapraszając ich, żeby weszli na teren szpitala i sami zobaczyli. I w związku z tym duma Podlasia, jedna z wielu dum Podlasia, bo możemy, nasze województwo jest duże i jest wiele różnorodności. Jedną są starsi ludzie i taka chustka babci Eugenii, która wisi na budynku, a nasza akcja Wyślij Pocztówkę dla Babci, będzie miała miejsce tutaj. Podczas wydarzenia będzie można za darmo wysłać pocztówki pozdrowienia z Choroszczy. I wyobraźmy sobie coś takiego. Patrząc na te memy i na te rzeczy, co się dzieją. Kolega, koledze, koleżanka, cioci. Osoba wysyła do swojej psiapsiłki pocztówkę pozdrowienia z Choroszczy. Ta osoba dostaje do skrzynki. O co chodzi? Na pocztówce jest napisane kilku zdaniach o odczarowaniu, na czym polega ta akcja. Ta osoba była w Choroszczy, bo fajnie jest być w Choroszczy, w miejscowości, w szpitalu albo na ambientach i ta osoba i ten message idzie dalej. Także szykujemy się na 2000 pocztówek do wysłania, które będą za darmo do wysłania. Mówimy też o inkluzywności. Takie słowo nowomowa, ktoś powie, lubi patrzeć z dystansem na to, ale chodzi o to, żeby pacjenci też wzięli udział w wydarzeniu. Też mogli wysłać pocztówki. Pacjenci, którzy będą nieobecni, bo nie wszyscy mogą wyjść z oddziału, będą mieli okazję i z panem Rafałem opracowujemy plan, jak dotrzeć do nich, żeby oni, jeśli będą chcieli, mogli wysłać te pocztówki. My je zbierzemy, zaznaczkujemy i puścimy dalej. I takie pocztówki się wysyłają. W ramach akcji Wyślij Pocztówkę dla Babci. Pani Eugenii, która pięknie świeci z budynku, w którym wiadomo, kto rządzi. Pocztówki do Brazylii leciały, do Norwegii. Zobaczymy, gdzie pójdą. Jesteśmy na to przygotowani. Patrycja Pilis, prawdopodobnie ona, bo tam są problemy ze zdrowiem w rodzinie, tego proszę nie publikować. Cicho. Nie wiadomo, czy ona, ale ktoś ze specjalistów zabierze głos ze sceny między koncertami i powie o uzależnieniach, jak sobie z tym radzić, jak droga pomocy i jak sobie radzić z różnymi rzeczami. Będzie też oprowadzenie po szpitalu dla uczestników przed koncertami, że może było przejść przez teren szpitala. Artysta Błażej Malinowski, światowej klasy artysta ambientu i techno, który grał i w Islandii, i w Chinach, i w Meksyku. Mówię o takich abstrakcyjnych miejscach, żeśmy wiedzieli, bo to jest muzyka jednak światowa klasa, ale niszowa. Opowie nam o swoim kryzysie zdrowia psychicznego, w którym stworzył podczas bezsenności album, który będzie premierował tutaj na deskach szpitala. Ja mógłbym mówić jeszcze długo, bardzo lubię, ale oddam głos dalej. Także oprócz muzyki i oprócz zarąbistego wsparcia i otwarcia, które mamy tak od szpitala i zaufania i tak od całej drużyny, że tak powiem, przepraszam, kolokwialnie marszałkowej i od całego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mamy super wsparcie. I to jest ekstra po prostu. I to wypada to powiedzieć, ale z drugiej strony się naprawdę jaram, bo to jest ciepłe przyjęcie i to jest fajna współpraca i mam nadzieję, że tak jak z panem dyrektorem rozmawialiśmy, że może jest to tylko zaczątek jakichś innych działań. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jestem rozgadany jak trzeba. Także oddaję głos panu Rafałowi. Proszę, kto tam następny, mądrzejszy ma mówić.
18: Te dwie nazwy, Choroszcz i Szpital Psychiatryczny, właściwie chodzą w parze. Jak ktoś mówi o szpitalu psychiatrycznym, to z tyłu głowy jest Choroszcz. Jak ktoś mówi o Choroszczy, to z tyłu głowy jest szpital psychiatryczny. To jest taki stereotyp, z którym właściwie wszyscy powinniśmy walczyć przez cały czas. Nie to, że nam to bardzo przeszkadza, jak ktoś myśli o Choroszczy, bo to jest super, ale jakby to postrzeganie szpitala i zdrowia psychicznego powinno się zmienić. Jakby my widzimy te zmiany i sami je dostrzegamy. 19 lat temu postanowiliśmy wypuścić taką koszulkę z napisem Jestem z Choroszczy. Ta koszulka, odbiór był rozmaity, bo jedni, że tak powiem, wybuchali śmiechem, a inni właściwie nawet się irytowali, więc sami widzimy, że to postrzeganie przez społeczeństwo jest rozmaite. Ale doszliśmy do wniosku, że przez to, że to nasze postrzeganie właśnie się zmienia, że jakby powtórzymy tę akcję, wypuścimy jeszcze raz podobną koszulkę, która właściwie się wpisuje w ten program i napiszemy, znaczy ten napis lekko zmodyfikujemy, bo napiszemy tak, jestem z Choroszczy, ale dodamy z tej Choroszczy. No jakby Choroszcz się zmieniła, szpital się zmienił, więc te zmiany są na tyle zauważalne, że to dodanie, że to z tej Choroszczy powinno mieć znaczenie. Dziękuję.
19: Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, wszystkim tutaj fundacjom i organizatorom tego wydarzenia, między innymi tutaj i pracownikom szpitala i urzędowym marszałkowskim przede wszystkim za wsparcie tego wydarzenia. Z mojej perspektywy to coś dobrego z tego może wyniknąć, ponieważ choroby psychiczne są takimi samymi chorobami jak choroby ortopedyczne czy choroby chirurgiczne. Tylko te czujemy, widzimy i jasno oceniamy, a choroby psychiczne nie widzimy. Niejednokrotnie sami potrzebujemy wsparcia, sami potrzebujemy odpowiedzi na wiele pytań, które nas gdzieś tam przygnębiają. Sami niejednokrotnie jesteśmy w kryzysach, kiedy nie wiemy, co mamy w swoim życiu zrobić i nie wiemy, gdzie mamy się udać, z kim możemy porozmawiać. I ja uważam, że to wcale nie jest żaden wstyd pytać o to, jak mamy dalej w życiu żyć, prawda? A nasi specjaliści, psycholodzy, lekarze niejednokrotnie te ścieżki nam prostują. Ja wyrażam zawsze taką opinię, że w nocy wszystkie koty są czarne i należy dobrze spać, prawda? I dopiero rano się obudzić i zobaczyć, że ten świat jest zupełnie inny i piękny, ale czasami ta noc zbyt długo trwa, prawda? I w tej nocy trzeba skorzystać z pomocy tychże osób. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy to zorganizowali, a mieszkańców Choroszczy, pracowników szpitala, pacjentów, ci, którzy mogą, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie w niedzielę 6 września na godzinę 15. Także widzimy się wszyscy, drodzy Państwo, o 15 w niedzielę i zobaczymy wtedy naprawdę, jak bardzo potrzebne są tego typu organizowane wydarzenia.
17: Otrzymają pakiet powitalny, w którym będzie broszura, w której będzie tematyka zdrowia psychicznego, ale będzie ona przygotowana też w ten sposób, żeby ludzie nie wyrzucili numerów pomocowych, które tam są i numerów kontaktowych i adresu Rady Miejskiej, tylko będą też, co jest pomysłem tejże Justyny, która tam jest, labirynt, krzyżówki, żeby ludzie te rzeczy zatrzymali. Będą długopisy, będą środkopocztówki, będą materiały promocyjne i będą inne rzeczy. Spacer dla uczestników zapraszamy o godzinie 14. Na naszych kanałach jest jak się na to zapisać. Krótka ankieta do wypełnienia, imię, nazwisko, mail, żeby się przejść po szpitalu i żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie wpuścimy na oddziały zamknięte, nie myślcie sobie, to tam trzeba się dobrze, tak. Oprowadzi Rafał, który oprowadził nas miesiące temu. Tak, to jest niemożliwe. Tak, właśnie dlatego, że to jest niemożliwe. Rafał oprowadzi nas i kilka ciekawostek opowiedział. Tu było kino, tu będzie to. I się dzieje. Także tych atrakcji jest więcej. Błażej Malinowski, który premieruje tutaj już za troszkę ponad tydzień album o kryzysie zdrowia psychicznego. Kilka lat próbowałem namówić go na rozmowę o zdrowiu psychicznym i zrobimy z tego odcinek podcastowy, który jest w ramach całej kampanii, którą możemy nazwać Idziemy do Choroszczy, bo to zwraca uwagę. I Błażej o tym opowie, jak było, a Błażej ma autorytet wśród tysięcy młodych ludzi, którzy szukają rozrywki w głębszej kulturze, jaką od lat oferuje Up to Date. Przez oczywiście, wiem, że jest tu dużo nas i każdy z nas może mieć inną definicję głębokiej kultury. Także serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze raz, nie z formalności, ale szczerze dziękuję wszystkim za wsparcie i za pomoc. To jest po prostu za super.
15: Podlaski czar turystyczny Parasa kolejny hitem. Chętnych na 300 zł dofinansowania do pobytu w północno-wschodniej Polsce było bardzo dużo i czeki rozeszły się błyskawicznie. Pulę ponad 6600 czeków podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
20: Szczęśliwi posiadacze czeków mogą skorzystać właśnie z tej dopłaty w obiektach, które są obecnie w naszym programie. Na naszej stronie internetowej w bazie obiektów hotelarskich można wybrać sobie obiekt według kategorii, którą turysta preferuje i dokonać rezerwacji. W ramach pierwszej tury, która właśnie wystartowała dzisiaj, formularz o czek pojawił się o godzinie 11:10 i pierwsza grupa turystów, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą, która wygenerowała czeki, byli to seniorzy i generowanie czeków w tej grupie trwało nieco ponad 33 minuty. Dłużej natomiast generowali czeki posiadacze karty dużej rodziny. I w wszystkich tych trzech grupach osoby musiały mieć ukończony 18 rok życia, a także być obywatelami Polski i zamieszkiwać na terenie Polski. Łącznie w trakcie niecałe 2 godziny w pierwszej turze dostępnych było 6668 czeków. I z takich ciekawostek to najwięcej czeków wygenerowali właśnie mieszkańcy województw. Nasi sąsiedzi, województwo mazowieckie, również mieszkańcy województwa podlaskiego chętnie skorzystają z tego rodzaju dopłat. Następną, trzecią grupą są to mieszkańcy lubelskiego, łódzkiego i śląskiego.
11: SK Białystok News.
12: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Będzie to kompleksowa symulacja zdarzenia masowego. 8 września w Białymstoku odbędą się ćwiczenia służb pod kryptonimem Szklana Pułapka 26. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej generał brygadier Mieczysław Gurgielewicz, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marcin Wierel, komendant miejski policji w Białymstoku inspektor Łukasz Głowacki, dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Izabela Kolecka i zastępca dyrektora do spraw medycznych dr Mirosław Rybałtowski.
21: Zgodnie z ustawą o obronie ludności, ochronie cywilnej i obronie ludności, marszałek województwa jest jednym z organów odpowiedzialny właśnie za tę dziedzinę działalności państwa. I w lipcu ogłosiłem, że będziemy prowadzili ćwiczenia w dniu 8 września pod kryptonimem, pod taką nazwą Szklana Pułapka 26. W tych ćwiczeniach wezmą udział przedstawiciele wojska, straży pożarnej, policji, stacji pogotowia ratunkowego, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, a także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz nauczenie się oraz sprawdzeniu umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach państwo weźmie udział około 180 osób, 12 pojazdów. Będą one się odbywały w takich jakby dwóch etapach. Pierwszy etap rozpocznie się o godzinie 8 i będzie trwał do godziny 11. To będzie nauka oraz sprawdzanie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. O godzinie 11 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek, który ten atak wywoła pożar. W ramach tego ćwiczenia będą sprawdzane procedury ewakuacji budynku, grupowania osób poszkodowanych, grupowania osób rannych, udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie, położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. Ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Ratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej były jak najwyższe, abyśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, umieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać. Jeszcze raz dziękuję za gotowość do współdziałania i za wszelką współpracę, jaką mamy między władzami województwa a podlaskimi służbami mundurowymi.
2: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka. Główne zadania będą realizowały służby ratownicze, straży pożarnej, pogotowia, jak i policji. Natomiast siły wojska będą pełniły funkcje zabezpieczające i będą to siły 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak również 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Nasze zadanie będzie polegało przede wszystkim na izolowaniu zagrożonego obszaru, miejsca zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, o którym mówił pan marszałek, tak żeby służby ratownicze mogły spokojnie i bezpiecznie realizować swoje podstawowe zadania.
3: Kolejne ćwiczenia to kolejna możliwość do doskonalenia, współdziałania, szczególnie współdziałania służb, które będą uczestniczyły. Na co dzień działamy wspólnie ze służbami policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, także kolejna okazja do doskonalenia współdziałania. Dodatkowo w tych ćwiczeniach będą uczestniczyły siły wojskowe, zatem to też będzie możliwość do przyczynienia procedur związanych ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami pozamilitarnymi, również z jednostkami Wojska Polskiego. Dodatkowo ćwiczenia i przebieg będzie umożliwiał przyćwiczenie procedur Urzędu Marszałkowskiego po to, aby pracownicy mogli jeszcze raz pod nadzorem służb przeprowadzić czynności, procedury wdrożyć, tak aby w przyszłości można było skutecznie reagować. Ponieważ pierwsza reakcja na pewno w realnym zdarzeniu będzie wymagała podejmowania działań przez osoby, które będą w danym obiekcie, które będą wiedziały, jak się zachować, będą wiedziały, gdzie się ewakuować, jakie działania mogą podjąć. A następnie dojadą służby w pewnym czasie, jak najszybciej, ale ten czas pierwszej reakcji jest bardzo ważny. To też, jeżeli pojawią się pewnego rodzaju utrudnienia bądź wątpliwości, pod nadzorem służb można będzie to wszystko wyjaśnić. Działania będą polegały, tak jak rutynowe, na likwidacji zagrożenia, które tam się pojawi, identyfikacji, wyznaczenia stref niebezpiecznych i sukcesywnie prowadzenia służb ratowniczych we współdziałaniu, tak aby wszystkie służby odpowiednio reagowały w zależności od swoich kompetencji.
22: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem Szklana Pułapka, to nasza rola będzie obejmowała w głównej mierze dwa istotne elementy. Pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, będziemy chcieli także sprawdzić elementy, które są istotne z naszego punktu widzenia. Chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
4: Jest mi niezmiernie miło, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku została zaproszona do współorganizowania tego ważnego wydarzenia. To wydarzenie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie w takiej koordynacji poszczególnych służb. Bardzo się cieszę, że ratownicy medyczni wraz z innymi służbami będą mogli przećwiczyć czynności ratowania życia w zdarzeniu masowym, które będzie miało miejsce. Ta współpraca służb jest bardzo istotna ze względu na to, że działamy i w stresie, i w sytuacjach zdarzeń masowych w chaosie, ale także pod presją czasu. Uważam, że jest to bardzo ważna inicjatywa, bardzo potrzebna, tym bardziej, że w ostatnich latach nie było u nas zdarzenia masowego i życzę Państwu i sobie, żeby takiego nie było. Niemniej jednak przygotowani musimy być już dzisiaj.
5: Kryptonim naszego ćwiczenia Szklana Pułapka nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z Bruce'em Willisem i też scenariusz będzie trochę podobny. Mamy wieżowiec, biurowiec, który nagle staje się areną tych wszystkich zdarzeń. Na początku z samego rana będziemy chcieli przećwiczyć i przypomnieć urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ich umiejętności z kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ takie szkolenie wcześniej przeszli. Po pewnym czasie dojdzie do zagrożenia, w tym przypadku uderzenia statku powietrznego w budynek. Oczywiście pierwszą naturalną rzeczą jest to, że każdy będzie się próbował ewakuować z tego budynku. Tu ogromna rola służb wewnątrz budynku, prawda, samych zarządzających, którzy będą mieli za zadanie ten budynek bezpiecznie ewakuować. My jako organizatorzy nie będziemy im tego ułatwiać, wręcz przeciwnie, postaramy się, żeby na swojej drodze, schodząc po tych schodach, ewakuując się, spotkali pewne niespodzianki i żebyśmy mogli sprawdzić, jak się zachowają. Oni również powinni się w tym sprawdzić, ponieważ takie suche ćwiczenie jest oczywiście bardzo pożyteczne, natomiast ten ferwor walki, ta adrenalina stwarza trochę inną perspektywę tych ćwiczeń. Następnie oczywiście zgromadzą się służby, budynek zostanie przekazany Straży Pożarnej, której również zaproponujemy ćwiczenia. Przygotowaliśmy dla nich również pozorację. Będą to przypadki, które macie na co dzień, panowie, tak? Czyli obrażenia i inne rzeczy, z którymi sobie będziecie musieli poradzić, przekazać tych pacjentów służbom medycznym. No i o pewnej godzinie budynek zostanie już udostępniony innym służbom, czyli budynek będzie bezpieczny. Wtedy na miejsce działań, już na samym budynku,

0: 12-16 festyn właśnie rodzinny, rekreacyjny, ale też przede wszystkim sportowy, bo sporo klubów, związków sportowych zapowiedziało swoją obecność. No, pani radna Jowita Chudzik jest przewodniczącą Komisji Sportu i zgłosiła właśnie wniosek do budżetu, który został wprowadzony głosami właśnie radnych na kwotę 50 tysięcy złotych, aby właśnie w tym dniu zorganizować tutaj ten festyn. Tereny są przepiękne, bulwary nad Rzeką Białą, otwarty, zielony teren. Zapraszamy właśnie wszystkich białostoczan, ale oczywiście w szczególności tych, którzy tutaj blisko mieszkają wraz z rodzinami, aby spędzili tutaj czas. Mamy tutaj sporo gości, więc o atrakcjach powiedzą nasi goście. Ja tylko po prostu chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Te festyny przynoszą bardzo dużo takiej pozytywnej energii, tworzą świetną atmosferę, integrują społeczność lokalną, pozwalają po prostu spędzić czas na wolnym powietrzu.
1: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy tutaj wspólnie na festyn sportowo-rodzinny na osiedlu Centrum. To będzie fajna okazja, żeby zintegrować się ze swoim sąsiadem, sąsiadką w sportowym stylu, ale oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców osiedla Centrum. Będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych, będą dmuchańce, będą gry sprawnościowe, będzie malowanie twarzy, ale też właśnie nasze tutaj stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały sportowe atrakcje dla wszystkich. Będzie można spróbować swoich sił w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, zobaczyć jak wygląda rozgrzewka zapaśników. A taką niespodzianką między 12 a 13 pojawi się nasza ulubiona, prawdziwa pszczółka jagiellońska. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, widzimy się w niedzielę od 12 do 16, będzie się działo.
2: Klub piłki ręcznej startujący w tym roku w pierwszej lidze chce przede wszystkim dążyć do tego, żeby poznać nasze zawodniczki. Chcemy tutaj oswoić mieszkańców, pokazać im nową dyscyplinę, która wkracza, że tak powiem, na wyższe parkiety. Mamy przygotowane mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą mogły zdobyć różne odznaki, rzucić do bramki, zrobić sobie zdjęcia z zawodniczkami. Także gorąco, gorąco zapraszamy.
3: Dziękuję miasto Białystok, panom prezydentom i pani Jowicie za wspieranie sportu, ponieważ wspieranie sportu łączy się również z promocją, a ja zwykłem mówić, że pierwszy krok, wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku i tak być może będzie podczas tej imprezy. Będziemy ze swojej strony dawali możliwość do poznania bardzo różnych sportów. Naszym konikiem jest sport paralimpijski, ale jesteśmy też organizacją multisportową, więc też zaprezentujemy możliwość korzystania z bardzo różnych przyrządów sportowych. Będą do nas również będzie można zdobyć odznaki dla najmłodszych, takie fajne przypinki, ale będziemy też mówić o sukcesach naszych sportowców, aby ta wieść po prostu szła w świat. Jak Białystok jest na to przygotowany, dostępny, no i umożliwia swoim mieszkańcom uprawianie sportu, a także promowanie go, więc jesteśmy pełni pozytywnej energii do tej imprezki, która odbędzie się już w tą niedzielę.
4: Oczywiście w tym sezonie szereg festynów rodzinno-sportowych odbywających się na osiedlach w naszym mieście, w różnych punktach Białegostoku, ten najbliższy 6 września, ale jeszcze oprócz tego kolejny 12 września o godzinie 12 przez numer 12. Te wszystkie przedsięwzięcia organizowane są przez Centrum Aktywności Społecznej i przez radnych Rady Miasta Białystok.
5: SK Białystok News.
6: Cześć, cześć, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski. To będą wielkie wspólne ćwiczenia wojska, policji i służb mundurowych w następnym tygodniu w Białymstoku. Szklana pułapka ma sprawdzić reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Handlowej. Weźmie w nich udział około 180 osób. Pół roku więzienia w zawieszeniu chce prokuratura dla kierowcy karetki oskarżonego o potrącenie 10-letniego chłopczyka. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Kierowca twierdzi, że nie widział wybiegającego za tira dziecka. Wyrok znamy w połowie września. Podlasiak i Białystok należy do najbardziej zielonych rejonów w Polsce, to wiadomo, ale jak uczynić, żeby nasze otoczenie było zielone i piękne? Na przykład trawnik, który by wyglądał jak taka murawa białostockiego stadionu. No, trzeba parę trików na pewno użyć. O tym, jaki powinien być sprzęt, jak zadbać o glebę i trawę, żeby naprawdę ten trawnik nas cieszył. O tym opowiada nam ekspert, a rozmawia z nim moja redakcyjna koleżanka Julia Łata. Posłuchajcie, jak to zrobić.
7: Przy mikrofonie Julia Łata, a gościem radia SK Białystok jest Adrian Wyrpachowski z branży komunikacji.

0: Ogrodniczej, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Za oknami mamy coraz piękniejszą pogodę, a to sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, również w ogrodach, ale żeby ten czas spędzać przyjemnie, no to o ten nasz ogród i trawnik musimy odpowiednio zadbać. Jak to zrobić?
1: Najważniejszym aspektem w przypadku pielęgnacji trawników jest na pewno jego sukcesywne i odpowiednie koszenie, jak i również zapewnienie odpowiedniemu nawodnieniu. Tak? W przypadku takiej pogody, którą teraz obserwujemy za oknem, nawodnienie jest bardzo kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o utrzymanie bardzo dobrej jakości trawnika.
0: Kiedy w takim razie powinniśmy rozpocząć koszenie trawy? Czy tu muszą być jakieś sprzyjające warunki atmosferyczne, czy nie ma to żadnego znaczenia? Jak to wygląda?
1: Właśnie jeżeli chodzi o koszenie trawnika, tutaj możemy to traktować w sposób zróżnicowany. Właśnie ze względu na to, że w Polsce te warunki atmosferyczne są bardzo nieprecyzyjne. Są okresy, w których ta pogoda jest dosyć słoneczna, są bardzo wysokie temperatury, więc w takim przypadku należałoby trawę kosić rzadziej i zdecydowanie wyżej, tak? Jeżeli chodzi o koszenie trawy, która będzie na wyższym stopniu, pozwala nam ona utrzymać odpowiednią gospodarkę wodną, tak? Czyli ta woda w bardzo szybki sposób nie odporowuje, utrzymujemy sobie tą wilgoć tego trawnika. Jeżeli skosimy przy wysokich temperaturach i przy wysokim nasłonecznieniu, skosimy trawę nisko, tak? Docelowo, jak w przypadku koszenia poza tym okresem upałów, no to wtedy dochodzi do sytuacji, w której ta trawa po prostu się nam wypala. Ona może zmienić kolor, a nawet w skrajnych przypadkach powstaną takie żółte, nieładne plamy, tak?
0: A jeśli chodzi o częstotliwość koszenia, tutaj są jakieś wytyczne, jakich błędów należy unikać?
1: Tak, jeżeli ta trawa nam wzrasta sukcesywnie, ma dostęp odpowiednie do odpowiedniego nawodnienia, jest odpowiednio nawożona, to w tym momencie trawnik rośnie bardzo szybko i te koszenie powinno być dosyć częste. Ogólnie teraz jest taka moda i uważam, że bardzo to jest to słuszna moda, na roboty koszące. Roboty koszące znacząco odciążają nas od pracy manualnej, od spędzania iluś tam godzin, nawet w przypadku dużych ogrodów przy kosiarce, i ich zaletą jest również to, że przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy dobrej pogodzie, one potrafią wyjeżdżać praktycznie codziennie i cały czas tą trawę skaszać. Więc trzymamy cały czas trawnik na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o wysokość tej trawy, a jednocześnie dochodzi do tak zwanego systemu mulczowania. I dzięki temu te delikatne frakcje źdźbła trawy, które pozostają po robocie koszącym, one w sposób organiczny składają się w trawniku, co stanowi w pewien sposób taki naturalny nawóz, tak? Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ta trawa jest już troszeczkę wyższa, tak? No bo na przykład były okresy, w których rozpoczęły się deszcze i ta trawa nam wzrosła, to zdecydowanie najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest koszenie trawy ze zbiorem, żeby ta trawa nie pozostawała na trawniku, ponieważ jeżeli po deszczach przyjdzie słońce, to ta trawa, która nam zostanie, ona się nie rozłoży, wręcz powstanie tak zwane, mówiąc potocznie, kolokwialnie, filc, który skutecznie uniedostępni przepływ powietrza do trawnika i ten trawnik po prostu nam będzie coraz gorzej wyglądał.
0: A jaki sprzęt najlepiej nam się sprawdzi, kiedy mamy mały trawnik, a jaki, kiedy mamy naprawdę duży obszar do skoszenia?
1: Jeżeli chodzi o małe trawniki, to tak jak wspomniałem wcześniej, roboty koszące są rewelacyjnym rozwiązaniem, ze względu na to, że no, bardzo dużo czasu nam odchodzi na te prace manualne. Przy małych trawnikach oczywiście tego czasu aż tak wiele byśmy nie poświęcali, ale jednak robot koszący zdecydowanie teraz na rynku są bardzo, bardzo precyzyjne roboty koszące, nie wymagające naszego zaangażowania, do małych powierzchni również, i to jest świetne rozwiązanie, za którym powinniśmy wszyscy iść, chyba że bardzo lubimy kosiarki ręczne, to wtedy możemy sobie kupić malutką kosiarkę spalinową bądź elektryczną. Jeżeli chodzi o duże powierzchnie, to tutaj nie wszystkie roboty koszące dostępne na rynku są w stanie ogarnąć tak dużą powierzchnię, ale też jakby czas operacyjny tego robota znacznie się wydłuży. Interwały między ładowaniami robota koszącego również będą dużo częstsze, więc tutaj polecałbym jednak kosiarki bardziej profesjonalne, ze zbiorem trawy, z przekładnią automatyczną, żebyśmy się nie musieli męczyć. I jeżeli mówimy tu już o wartościach powyżej, załóżmy 2-3 tysięcy metrów, bo takie ogrody również występują, klienci mają, znaczy użytkownicy ogrodów, tak, właściciele ogrodów mają takie potężne ogrody. Spotykam się z tym bardzo często. Ostatnio byliśmy na ogrodzie u pana, który miał 70 tysięcy metrów powierzchni, czyli 7 hektarów trawnika. To tam kosiarki już muszą być naprawdę profesjonalne, muszą być to sprzęty, które są żywotne, które nie są tam z przypadku, które są odpowiednie, odpowiednio sprecyzowane pod dany teren. Więc tutaj idąc tym tropem, jeżeli mamy do czynienia z ogrodami dużymi, w których jest dużo nasadzeń drzew, jest dużo przeszkód, to świetnie się sprawdzą kosiarki z zerowym promieniem skrętu. To uważam jest po prostu coś rewelacyjnego.
0: A w przypadku nierównego terenu i wzniesień, co się najbardziej sprawdzi? Jakie roboty koszące?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o wzniesienia, to wszystkie roboty koszące, w zależności oczywiście od marki i modelu, mają swoją tolerancję, jeżeli chodzi o podjazdy. Są na rynku dostępne roboty koszące, które podjeżdżają naprawdę pod spore wzniesienia i są w stanie po nich również zjechać. Natomiast w przypadku terenów większych, jeżeli występują jakieś górki bądź tereny nierówne, no to zdecydowanie również tutaj wchodzą kosiarki bardziej profesjonalne z agregatami tnącymi, które są w stanie się adaptować do terenu. Są takie kosiarki, które są wyposażone w specjalne zabezpieczenia, bo tu głównie chodzi o to, że jeżeli mamy piękny ogród i mamy równo przystrzyżoną trawę i ten trawnik jest rekreacyjny bardziej niż funkcjonalny, tak? Czyli jeżeli mówimy o trawniku, po którym cały czas nie biegamy, tylko on jakby pełni taką funkcję rekreacyjną, widokową w hotelach, czy też nawet i w domach, tak? Ale jest pewna część do relaksu, jest pewna część tak zwana widokowa, my się również z tym spotykamy, to tam zdecydowanie trzeba zwracać uwagę na to, aby kosiarka nie uszkadzała nam takiego trawnika, i te kosiarki profesjonalne w większości są wyposażone w takie kółka antyskalpujące, które jakby one są pierwszym elementem, które napotyka ziemię, na której jest trawa, w momencie jakiegoś wzniesienia niekontrolowanego, tak, przekosu tej kosiarki. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio dobrać kosiarkę. Jeżeli już mamy naprawdę ładny ogród, to nie idziemy w półśrodki, tak. Jeżeli chcemy, żeby ten ogród wyglądał tak, jakby sobie go wymarzyliśmy, to naprawdę dużo czasu trzeba w to włożyć. Ja tak jak obserwuję te ogrody u swoich klientów. Przyznam się szczerze, że jestem pełen podziwu, bo jeżeli ktoś nie ma ogrodnika, bo to naprawdę ogrodnicy są klienci, którzy mają ogrodników, to jest mniejszość, tak? Większość tych klientów jednak dba we własnym zakresie o te ogrody. No i tutaj trzeba naprawdę chylić głowę, bo to jest ogrom pracy, nawożenia, koszenia, pilnowania, monitorowania pogody, dobrania odpowiedniego sprzętu. No to już jesteśmy jakby tutaj od tego my, tak? Żeby im pomóc, bo to też jest trudna decyzja zakupowa, ale zawsze warto się wesprzeć naszą wiedzą i jesteśmy w stanie, ja osobiście też przemieszczałem się niejednokrotnie na jakieś ogrody do klientów, zanim finalnie podjęliśmy decyzję. Nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek właśnie w przypadku tego klienta, który ma 70 tysięcy metrów działki swojej.
0: Ogromny teren.
1: To jest bardzo duży teren i też szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania, bo również występują kosiarki podłączane do ciągnika, czyli mamy malutki ciągniczek, możemy do niego podłączyć kosiarkę tak zwaną pielęgnacyjną bądź bijakową i również skutecznie tutaj skosić ten trawnik, tylko właśnie chodzi o to, żeby odpowiednio wybrać dany sprzęt pod preferencje, więc często trzeba z tym tematem się zetknąć fizycznie, trzeba to zaobserwować, trzeba to zobaczyć, tak? I w takim przypadku jesteśmy w stanie uniknąć błędów zakupowych, no bo jednak nie oszukujmy się, są to spore wydatki, ale one muszą być poczynione, żeby ten piękny ogród utrzymać w takiej kondycji, jaką sobie wymarzyliśmy. Mhm.
0: Widać, że masz ogromną wiedzę na ten temat, o którym opowiadasz z taką pasją. Powiedz, kiedy zaczęła się ta fascynacja? Jak długo działasz w swojej branży?
1: Rozpocząłem pracę w tej branży w 2018 roku i powiem szczerze, że to jest taka ciekawa historia, ponieważ z niektórymi firmami, które pracują na terenie Białegostoku, wzrastaliśmy wspólnie, czyli są to firmy, które to pamiętam jak dziś, jest taka firma na naszym rynku tutaj w Białymstoku, która jest dosyć znana i pracuje w usługach komunalnych, typowo komunalnych, ale również troszeczkę takiej pracy ogrodowej, pielęgnują niektóre piękne rejony naszego miasta. I tutaj właśnie w 2018 roku się rozpoczęła ich przygoda z działem tak zwanym komunalno-ogrodowym. I jednocześnie moja przygoda się rozpoczęła w tej branży, więc wspólnie tutaj obserwuję, jak oni wzrastają i od 2018 roku razem idziemy przez tą drogą, tak? Czyli my cały czas sukcesywnie dobieramy im sprzęt, dostarczamy im te sprzęty, a oni realizują coraz to większe zadania i naprawdę takich firm w Białymstoku, samym Białymstoku, ale i w okolicach jest bardzo dużo, z którymi wspólnie rośliśmy, tak to można tak to można powiedzieć, tak? I to jest też bardzo ważne z punktu widzenia doświadczenia, bo ich doświadczenie jest moim doświadczeniem i odwrotnie. Ja się uczę od klientów, klienci się uczą ode mnie, my się nawzajem po prostu w tym procesie uzupełniamy. Oni mi komunikują, co zadziałało, co nie zadziałało, co by widzieli tu, jakie mają przemyślenia i my po prostu na to, przynajmniej ja po prostu staram się na bieżąco reagować, analizować, tak, żeby tych ewentualnych błędów w przyszłości po prostu nie popełniać, więc z każdą dostarczoną maszyną, czy profesjonalną, czy mniej profesjonalną, moje doświadczenie rośnie, które mogę po prostu skompensować i przekazać później na kolejnego klienta. To jest taka wartość, którą mało kto docenia, pracując w jakiejkolwiek branży, no bo w każdej branży praktyka i doświadczenie jest ważniejsza tak naprawdę od teorii. Możemy się nauczyć parametrów danych sprzętów, które są czasami na kilkunastu stronach. Możemy je wyrecytować, ale najważniejsza jest tutaj praktyka i umiejętność zastosowania po prostu tych maszyn w danym terenie.
0: To tak na zakończenie naszej rozmowy. Kilka najważniejszych tipów, takich wskazówek dla osób, które chcą mieć idealny trawnik.
1: No właśnie, tutaj tak sobie myślałem na temat nawożenia, bo kluczowe jest nawożenie, tak? Jeżeli mamy do dyspozycji trawnik, który ma być gęsty, zielony, no to wiadomo, szeroko rozumiane azoty są stosowane bardzo często i praktycznie każdy laik nawet wie, że te azoty trzeba na ten trawnik implementować. Natomiast wydaje mi się, że często się zapomina o potasie, który de facto wzmacnia też układ korzeniowy. O co chodzi? Chodzi o te upały, które mamy w tym momencie, które są przepiękne i tak powinno być, tak? Ale one też generują pewne problemy i ten właśnie związek potrafi choć troszkę nam wspomóc ten trawnik, aby on był mniej wrażliwy na te temperatury. To jest pierwszy aspekt. Częste koszenie w przypadku, jeżeli ta pogoda nie jest taka jak dzisiaj, czyli kosimy często, ta trawa wtedy się nam fajnie zagęszcza. Jeżeli ktoś myśli, że będzie kosił sobie raz czy dwa razy w tygodniu i dopuszczał do przerostu tej trawy, no to jeżeli to jest młody trawnik, to na pewno nie zgęstnieje on tak jak szybko, jakbyśmy chcieli. Jeżeli pogoda na to pozwala, to należy kosić po prostu często. I kolejny bardzo ważny aspekt, i to jest błąd, który ja kiedyś popełniłem, czyli zbyt niskie koszenie z brakiem dostępu do wody, tak? No bo nawodnienie, nie każdy robi nawodnienie. Czasami te trawniki trzeba po prostu ręcznie podlewać, tak? To nie jest, to możemy sobie spędzić dzień, dwa, trzy na podlewanie, ale przy takiej temperaturze ta woda bardzo szybko odparowuje. Więc ten trawnik i tak tej wody nie przyjmie tyle, ile faktycznie potrzebuje. Jeżeli skosimy ten trawnik wyżej, to nawet ta ilość wody, która się dostanie, to ona tam w pewien sposób będzie dłużej wykorzystywana. Ta wilgoć w tym trawniku będzie dłużej się zachowa. I co jest najważniejsze, uważam też, to jest kwestia właśnie tego podlewania o odpowiednich porach. Czyli na pewno nie w pełnym słońcu. Nie chodzi o to, że w jakiś sposób spalimy, bo to jest mit, spalimy trawę, tylko po prostu będziemy lać tą wodę w sposób taki marnotrawiący, tak? Czyli będziemy podlewać trawnik, a ta woda cały czas będzie odparowywała. Najlepiej, no niestety muszę to powiedzieć wszystkim śpiochom, bardzo wcześnie rano po prostu trzeba ten trawnik podlewać, żeby ta woda zdążyła w glebę wsiąknąć, a nie zaczęła jeszcze odparowywać. Ewentualnie późnym wieczorem, tylko tu rodzi się problem w postaci takich przestróg ogólnodostępnych informacji, że niby tam jakieś choroby grzybowe mogą się pojawić. Mogą, ale nie muszą, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wcześniej wstać, to na pewno z dwojga złego lepiej w wieczorną porą niż w pełnym słońcu.
0: Super, myślę, że wszystko już wiemy. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Białystok News.
3: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok. Paweł Jakubowski. Po 23 latach pracy w Białymstok odchodzi profesor Tomasz Echidna, wybitny kardiochirurg, udaje się na emeryturę. No, przez ponad dwie dekady rozwijał podlaską kardiochirurgię, lecząc tysiące pacjentów. Z jego działalności klinika podejmowała skomplikowane i pionierskie operacje oraz rozwijała nowoczesne metody leczenia. Lekarzowi dziękowali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, rektor Uniwersytetu profesor Marcin Moniuszko oraz Janusz Dzięcioł i Marzena Wojewódzka Żelaznikowicz.
4: Trochę smutna chwila. że pan profesor wyjeżdża z Białegostoku. Chciałby się zatrzymać jak najdłużej pana profesora, no ale to są nieubłagane decyzje podjęte osobiście przez pana profesora, pewnie wspólnie z małżonką. Trzeba podziękować, że 23 lata był w Białymstoku. Przyjechał z Wrocławia, miasta pewnie wtedy dużo lepiej rozwiniętego niż Białystok, tutaj do pracy i spędził z nami, prawda, no prawie ćwierć wieku. Jakbym miał jakieś skojarzenie z jakąś postacią literacką, to bym miał skojarzenie z profesorem Wilczurem z powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. To wspaniały człowiek, wspaniały lekarz i dodatkowo jeszcze los nie szczędził mu różnych przykrych sytuacji, które wydarzyły się również niestety w naszym mieście. Pan profesor zdaje się o tym już nie wspomina, trochę zapomniał, ale my o tym pamiętamy, że został niesprawiedliwie posądzony o coś, czego nie zrobił i miał ogromne z tego problemy osobiste, ale wrócił do nas, pracował jeszcze przez wiele lat. Uratował wiele osób, bo jest człowiekiem niezwykle po prostu zdolnym, no po prostu zdolnym w swojej dziedzinie w kardiochirurgii. Czy pan profesor jest niezastąpiony? Na swój sposób jest niezastąpiony, ale przygotował również swego następcę, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Z tego co wiem, to będzie zastępował pana profesora, profesor Marek Deja, bardzo też wybitny specjalista w tej dziedzinie. Przyjechał do nas z Katowic, ale ze Śląska. Pan profesor właśnie nie zostawia po sobie luki, pustki, tylko zapewnia ciągłość leczenia naszym pacjentom. Pan profesor, z tego co wiem, wyjeżdża do Wrocławia. Ten smutek powinniśmy, że tak powiem, okraszać tą radością tego, że mogliśmy z panem profesorem tutaj być przez 23 lata. Ja jestem prawie 20 lat prezydentem, więc pan profesor był 3 lata wcześniej, więc miasto wtedy już też wiedziało, że nam taki specjalista jest niezbędny. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, także no cóż, żegnamy pana profesora, ale mam nadzieję, że po pierwsze będzie odwiedzał Białystok, po drugie my możemy odwiedzić Wrocław, jak nas zaprosi, bo zostanie pan zawsze nie tylko w naszej pamięci, ale w naszym sercu. Z taką wielką, ogromną wdzięcznością za to wszystko, co zostało zrobione. Człowiek wielki, wielkiego serca, a niezwykle skromny. To się rzadko zdarza i tak jak mówię, to skojarzenie chyba pozytywne. Pan profesor nie obrazi się, że z taką postacią literacką mi się kojarzy, ale w pełni na to zasługuje.
5: Ćwierćwiecze to okres niezwykle dynamicznego rozwoju białostockiej, podlaskiej kardiochirurgii. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni panu profesorowi. To okres, kiedy w białostockim ośrodku klinicznym wprowadzono dzięki panu profesorowi bardzo wiele nowych metod terapeutycznych związanych z kardiochirurgią. Metod i zabiegów, które uratowały zdrowie i życie setek i tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Należą się również wyraz ogromnej wdzięczności za wychowanie kolejnych pokoleń kardiochirurgów, bo pan profesor pozostawia po sobie znakomitych specjalistów, którzy to dzieło rozwoju podlaskiej kardiochirurgii będą kontynuować za wykształcenie również bardzo wielu pokoleń studentów, za wiele wysiłków i pomysłów również organizacyjnych, ale także za pokazanie, jak być liderem i w tych czasach prostszych, i w tych czasach trudniejszych, za te niezwykłe cechy charakteru, które pokazały, że nawet pomimo trudności można dalej myśleć o rozwoju i realizować bardzo ambitne zadania. Więc można byłoby naprawdę za te wszystkie kwestie długo, długo bardzo dziękować i mówimy o tym z wielką też nostalgią, ale wierzymy w to podtrzymanie dalszych kontaktów i wierzymy, że to wszystko, co pan profesor rozpoczął i te bardzo wiele planów, o których rozmawialiśmy i rozmawiamy ciągle, będą kontynuowane, ponieważ tak jak w nauce, tak i w medycynie nigdy nie można mówić o tym, że coś osiągnęło się jako organizacja, co jest już stabilne. My jesteśmy nie tylko zmuszeni, ale my chcemy się ciągle rozwijać i pan profesor doskonale wie, jakie jeszcze plany zarysował i narysował swoim następcom i z wielką przyjemnością, z wielką determinacją, z ambicjami, ale też właśnie z myślą o kolejnych pacjentach, którym będzie można pomóc, będziemy chcieli te plany i te marzenia, które jeszcze zostały w przyszłości, jak najbliższej przyszłości realizować, po to, by jak najbardziej i uczelnia, i klinika, i sam pan profesor w przyszłości był dumny z tego, co pozostawił i podwaliny pod co jeszcze nowego stworzył.
6: Jest to też pokazanie wielkości naszego szpitala. Nie wstydzę się tego mówić, ponieważ nasz szpital kliniczny jest w wielu dziedzinach jedynym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę pacjentom, między innymi właśnie w kardiochirurgii, gdzie co roku, panie profesorze, pan stawiał sobie nowe wyzwania, co roku pan profesor konsekwentnie je realizował, sala hybrydowa jest, jeszcze ostatnio rozmawialiśmy o tym, że pan profesor szybko chce ją uruchomić, też zrobiliśmy wszystko, żeby ją uruchomić, także pan profesor jest osobą bardzo aktywną, stawiającą nieustannie przed sobą nowe wyzwania, realizującym te wyzwania. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszej społeczności, w imieniu pacjentów przede wszystkim, za to przychodzenie wieczorami, panie profesorze, gdy pan nie musiał, bo był pan po godzinach pracy, a jednak gdy były trudne sytuacje na dyżurach, pan profesor przyjeżdżał i pomagał swoim młodym lekarzom, swoim pracownikom. To jest bardzo cenne, panie profesorze, jeszcze raz serdecznie za to dziękuję. Pan profesor zaczyna inny etap w swoim życiu. Ja się bardzo z tego cieszę, bo jest w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że ten drugi etap będzie przyjemny, relaksacyjny, szczęśliwy. Zawsze zapraszamy pana profesora do Białego Stoku. Kawa zawsze czeka. Pan profesor, gdy się znudzi już tą wolnością i swobodą, to być może będzie nas jeszcze odwiedzał i wspierał nas przy niektórych zabiegach, przy niektórych operacjach. Tak sobie marzymy o tym.
7: Dzięki panu profesorowi i całemu zespołowi, który stworzył wiele osób, nas bliższych, dalszych znajomych, ale także osób zupełnie anonimowych, jest wdzięcznych panu profesorowi za to, co robił. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za kształcenie kadry i tu jako osoba koordynująca kształcenie podyplomowe dziękuję za to, że tak wielu lekarzy różnych specjalności mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia pana profesora i jego zespołu i potem te umiejętności są wykorzystywane w praktyce codziennej. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dziękuję w imieniu wszystkich i studentów, i pacjentów, no i przede wszystkim lekarzy, którzy też mieli możliwość kształcenia się u pana profesora.
8: Przez cały okres mojej pracy i tutaj ten rozwój, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze współpracowałem z redakcjami medycznymi wszystkich rodzajów mediów, od telewizji przez redakcje prasowe, radiowe, które zawsze na bieżąco pomagały nam informować o tym, co się u nas dzieje. Pracowałem wcześniej w różnych miejscach w Polsce, trochę i za granicą i jedna rzecz, która tutaj bardzo mnie uderzyła na początku mojej pracy jako niezwykła, to niezwykłe zaufanie pacjentów do mnie. Coś, co mi się rzadko zdarzało gdzie indziej, ale pacjent często mówił, proszę mi nie tłumaczyć tego zbyt dokładnie, proszę to zrobić. Ja wiem, że to jest na pewno najlepiej. To jest chyba najtrudniejsze wyzwanie dla chirurga, żeby sprostać takiemu zaufaniu.
3: Kisio, ogórki, a nie emocje. To przesłanie moralu, który zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i ludzi związanych z festiwalem Up to Date. Mówią pomysłodawcy moralu Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski oraz profesor Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: Pojawiły się dwa wspaniałe, duże ogórasy. Więc na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule Kisio, ogórki, nie emocje i został zrealizowany właśnie w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przy wsparciu Fundacji Don't Worry Be Yourself jako kolejna odsłona kampanii o tej samej nazwie, którą prowadzimy od 2019 roku. Zajmuje się ona głównie tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale nie tylko, zajmujemy się po prostu tematami, które są bliskie naszemu sercu, bliskie ludziom. I niegdyś babcia Eugenia spoglądająca z budynku dzisiaj Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Skłodowskiej Kili. Nieco później kolorowe postaci bajkowego muralu na tutaj szpitalu, obok dziecięcym szpitalu klinicznym. a dzisiaj te dwa ogórki dochodzą do składu murali, które otwieramy. Otwieramy je dlatego, że bardzo zależy nam na tym, żebyśmy rozmawiali o emocjach. Na tym, żeby pewnych rzeczy nie chować w sobie, ponieważ warto jest rozmawiać, ale o tym więcej opowiemy później. Na początek poprosiłbym pana profesora Chabowskiego.
10: Pytanie dlaczego? To pytanie bardzo proste. Jedną z misji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest misja społeczna. Czyli jesteśmy zaangażowani w to, żeby nasze społeczeństwo w naszym regionie szczególnie było jak najzdrowsze. A jednym z elementów zdrowia jest zdrowie psychiczne. Stąd dla mnie to jest absolutnie naturalne, że jesteśmy w tym projekcie, że chcemy podkreślać, jak ważne jest ten element, ta dyskusja odnośnie emocji, żeby tych emocji w sobie nie tłumić. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie stresu związanego ze studiowaniem, stresu związanego z pracą. To także ten element całego społeczeństwa i regionu, żebyśmy patrząc na ten mural przypominali sobie na spokojnie, porozmawiajmy i te emocje pokażmy. Także taka jest nasza misja po prostu, bazowo naturalna.
11: No tak, nazwa Kiszenie jest taka zaczepną nazwą i chyba też o to nam chodziło, żeby trochę zwrócić uwagę bardziej tak młodzieżowo, ale tak bardziej w taki sposób dosadny, na temat, który chyba jest takim głównym tematem w psychiatrii, a więc na stres. Bo z jednej strony emocje smutne też powodują w nas i niemówienie o nich powoduje w nas rzeczywiście narastanie tego stresu i te trudności psychiczne, ale też czasami nawet spotykane bardzo fajne momenty, które też stresują, czyli zmiany w życiu. Statystyki mówią generalnie o tym, że gdzieś tam 50% z nas do 75 roku życia będzie miał jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi. Mówienie o tym powoduje, że nie narasta w nas napięcie, a to powoduje, że nie ma tylu schorzeń psychicznych, bo one rzeczywiście początkiem często jest stres. I chyba o to nam chodziło głównie, żeby zwrócić uwagę właśnie na te trudności nasze, wszystkich i jak one są powszechne. No w ciągu roku ponad 30% z nas choruje psychicznie. W ciągu życia ponad połowa. No to mamy o czym rozmawiać i nam chodzi o to, żeby to wentylowanie stało się takie powszechne i żeby to wentylowanie powodowało, że nie narasta w nas te schorzenie, które mogłoby, gdybyśmy rzeczywiście zamknęli się tylko w sobie. Jest to bardzo trudne, ale się tego uczymy. 30-40% z nas umie rozmawiać o emocjach, to mamy jeszcze dużo do zrobienia, a taki mural myślę, że może nam bardzo fajnie pomóc. Zazwyczaj. Czyli jest stres, później jakieś problemy w koncentracji, problemy w spaniu, narasta taka kaskada tego stresu, narastają problemy depresyjne, lękowe, czasami nawet psychozy z tego powodu. W związku z tym stres zapoczątkowuje większość schorzeń psychicznych.
12: Ten pomysł troszeczkę jest tak jak ogórek. Mega prosty i ten ogórek można wrzucić albo wziąć. Nie? I ten pomysł został przyjęty. I prosta rzecz jest taka, że przekaz jest prosty, ten ogórek jest prosty, te ogórki są proste, życie jest proste. Potrafimy sobie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo komplikować życie i stanąć twarzą w twarz ze sobą w lustrze i powiedzieć sobie, poczuć samemu, jakie się ma emocje, co się czuje, to też nie jest łatwe. Może my ten mural robimy, ale sami borykamy się na co dzień z tym samym, żeby rozmawiać, umieć, tak jak profesor mówi ładnie, podoba mi się to słowo, kradnę, wentylować emocje. Prosty przekaz, prosty rysunek i miejmy nadzieję, że to jest kolejny kroczek ku temu, żeby ludziom żyło się lepiej. A teraz mniej poważnie, jak zobaczyłem pierwszy raz to namalowane jeszcze z rusztowaniami, to myślę sobie, co to jest? Co to są za ogóry? Nie? Że to jest po prostu zwykłe, ciepłe, ludzkie i to ma taki wymiar, i to miało mieć taki wymiar. Także kilka lat myśleliśmy o tym projekcie i to trwało długo, dlatego tym bardziej Uniwersytet Medyczny i osoby, które tam są, jakby to fajne przyjęcie i jest vibe, jest chemia i to mi się bardzo, bardzo podoba. Chcieliśmy, żeby to miało prosty wymiar, szczery wymiar, ludzki wymiar.
13: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
14: SK Music News.
13: Ty masz z Kukonem czy Ostatni dzień lata z Igo to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie.
0: Że jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i
0: miałem
1: tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Tej
1: ale bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze, urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie, tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie meet and greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
2: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
2: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
2: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo, dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
1: SK Music News.
0: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
0: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
0: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny topline, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
0: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15

0: 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
1: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
2: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
1: Okej. Okay.
0: Super, no ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
1: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie, wszyscy się zmieścicie.
0: Super,
2: ale
0: super.
2: Rzeczywiście on jest taki nocny, troszeczkę jak obejmuje noce zresztą, to jest jednak kontynuacja tego klimatu.
0: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu, bo lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
2: Liszka,
0: na drogach.
2: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy, niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
1: szansę
2: z tobą się założyć?
1: Liszka, tym razem też wygrać.
2: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
0: Dobra.
1: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
0: Czy do końca 2027 roku?
1: Półtora roku takie masz.
0: Dobra, no powiedzmy, że tak.
2: Okej.
1: Okay. Dwie pieczenie na jednym
2: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
0: No właśnie,
2: ta premiera
0: no
2: w radiu.
0: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
2: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
2: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
2: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy, można było go zobaczyć też w Sopocie, podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
2: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
2: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę z tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku, na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości, wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom, po prostu wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfon. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 Kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy jejejo.
3: Yes. Właśnie. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też. A
3: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub. I gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory, tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach. Wow.

0: pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę i do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'a, a właśnie solowa Freddiego Mr. Bad Guy i tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty i pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO, to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie, przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo, myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.
2: Wiem,

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. Proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
3: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. No bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy o 14.45. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radio SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał Diamentowej Ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cicho, sza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
2: Brzmi podejrzanie dobrze.
1: Volkswagen Tiguan.
2: Gdzie haczyk?
1: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
2: Czyli haczyka nie ma?
1: Jest.
2: Jaki?
1: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
3: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
4: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
5: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
9: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: I po reklamie.
9: SK Białystok. Na czasie.
10: No to lecimy, kto odsypia po wczorajszym festiwalu dla Ciebie. No, a kto szykuje się na dzień drugi, ale pewnie jedni i drudzy. No, a dzisiaj naprawdę na kampusie Politechniki grubo, mówi organizatorka Maja
11: Szyma. Zakończymy koncertem BDOS-a. Wcześniej zagra Problem. No, koncerty Problemu są zawsze wyjątkowe. Kukę, Avi, Bledka, Nita.
10: Tak jest, wpadajcie, no trzeba w jakimś wielkim stylu zakończyć lato, a w niedzielę na placu przy Teatrze Dramatycznym interaktywne miasteczko Volvo, no tutaj fajne pokazy, bądźcie tam.
12: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana, a trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
13: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
14: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
13: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to... I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hits zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie, sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
9: Brzmi podejrzanie dobrze.
8: Volkswagen Tiguan.
9: Gdzie haczyk?
8: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
9: Czyli haczyka nie ma?
8: Jest.
9: Jaki?
8: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
16: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Za ścianki. Szosa Baranowicka 25.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
2: I po reklamie.
8: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
9: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad 300 w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
8: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
10: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
11: Bliska, rzućcie te bilety.
10: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie na to wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć, hej!
0: Ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: studentkę. Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofoni, KPZ i te sprawy. Ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo. Będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się
0: nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z
1: mega
0: orkiestrą Dżimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bond w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W Policealnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
4: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
5: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
6: Brzmi podejrzanie dobrze.
5: Volkswagen Tiguan.
6: Gdzie haczyk?
5: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
6: Czyli haczyka nie ma?
5: Jest.
6: Jaki?
5: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
1: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.
9: SK Białystok. Na czasie.
4: No to lecimy sabatany dzisiaj podlaskie. Dla Ciebie dzień drugi. Kto pojawi się na scenie? No, całkiem zacne grono. Między innymi Problem, Nitan, Kukem, Avi czy BDOS 2115. No proszę, to wszystko na kampusie Politechniki Białostockiej w niedzielę. Z kolei wpadajcie na plac przy Teatrze Dramatycznym. Volvo będzie Was edukować, a my zadbamy o dobrą zabawę. Będą pokazy, symulatory, no i gadżety od SK Summer City, która no też tam wpada. A co? Będą fajne konkursy, no pozytywna letnia energia wciąż, no i do tego pojawią się fajne auta.
17: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty 2 stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
0: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
15: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
17: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
20: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem: kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadł, Łukasz Duńczyk. Cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę, a tam torebeczka. Buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Duży jasna maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnone w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówki i za chwilę gram kolejny hit na czasie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
9: Brzmi podejrzanie dobrze.
8: Volkswagen Tiguan.
9: Gdzie haczyk?
8: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
9: Czyli haczyka nie ma?
8: Jest.
9: Jaki?
8: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
14: I po reklamie.

0: cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
2: I po reklamie.
15: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
16: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
15: Następne wydarzenie jest bezpłatne.
17: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem? Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Cedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lily Wood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
4: W piątek startujemy o 20.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
4: SK Live Remix.
3: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
11: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
12: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co, wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
13: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
14: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
15: Brzmi podejrzanie dobrze.
14: Volkswagen Tiguan.
15: Gdzie haczyk?
14: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
15: Czyli haczyka nie ma?
14: Jest.
15: Jaki?
14: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
21: I po reklamie.

0: Alex Moren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawi się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: No, ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tak. Tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok. Na czasie.
12: Dzień dobry, patrzymy, gdzie to można ruszyć poza Festiwalem Podlaskie dla Ciebie. Na przykład na plac przy Teatrze Dramatycznym, tutaj Volvo for Safety, a tutaj symulatory wypadków, udzielanie pierwszej pomocy, takie warsztaty, no i mini miasteczko ruchu drogowego. Także wielka edukacja, żeby było bezpiecznie. No i tu również w niedzielę wpada patrol SK Summer City. Będą gadżety, dobra energia. No, wspólne fotki sobie porobimy i auta poglądamy, aż trzeba tam wpaść. No a wieczorem dzisiaj emocje sportowe. Jagiellonia Białystok zagra ze Śląskiem Wrocław. Mecz z Beniaminkiem jutro o 20.15 na Horten Arenie.
13: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
14: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
13: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18.00.
15: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czyło to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest Sobota ze Skał. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie. Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór. Nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
9: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
10: Brzmi podejrzanie dobrze.
9: Volkswagen Tiguan.
10: Gdzie haczyk?
9: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
10: Czyli haczyka nie ma?
9: Jest.
10: Jaki?
9: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
16: I po reklamie.

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi jeskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Jimka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz Łatwo Ganki Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: za hit. Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18ML czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Hold Us to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójnie bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Radio SK. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
5: Brzmi podejrzanie dobrze.
4: Volkswagen Tiguan.
5: Gdzie haczyk?
4: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
5: Czyli haczyka nie ma?
4: Jest.
5: Jaki?
4: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
21: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
23: Jagodzianka się ceni.
22: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
26: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
27: Kia. Movement that inspires.
28: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SK.pl możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy! Nordauto Białystok.
12: I po reklamie.
13: SK Białystok. Na czasie.
14: No to lecimy, kto odsypia po wczorajszym festiwalu dla Ciebie. No, a kto szykuje się na dzień drugi, ale pewnie jedni i drudzy. No, a dzisiaj naprawdę na kampusie Politechniki grubo, mówi organizatorka Maja
15: Szyma. Zakończymy koncertem BDOS-a. Wcześniej zagra Problem. No, koncerty Problemu są zawsze wyjątkowe. Kukę, Avi, Bledka, Nita.
14: Tak jest, wpadajcie, no trzeba w jakimś wielkim stylu zakończyć lato, a w niedzielę na placu przy Teatrze Dramatycznym interaktywne miasteczko Volvo, no tutaj fajne pokazy, bądźcie tam.
16: Muzyką się żyje.
17: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsek, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
18: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
17: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK. Wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę. Wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Sonder będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sonder najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka. Oho. Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Skowa koszulka i magazyn SK Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
6: Brzmi podejrzanie dobrze.
5: Volkswagen Tiguan.
6: Gdzie haczyk?
5: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
6: Czyli haczyka nie ma?
5: Jest.
6: Jaki?
5: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
7: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
18: I po reklamie.
19: Eska.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni. SK.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej! Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
3: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
1: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
3: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
1: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
19: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
19: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hity potężne, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: to Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala. Ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. To nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota z Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
25: I po reklamie.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age WSC. I tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.
28: SK Białystok. Na czasie.
29: No to lecimy sabatany dzisiaj podlaskie. Dla ciebie dzień drugi. Kto pojawi się na scenie? No, całkiem zacne grono. Między innymi problem Nitan, Kukem, Avi czy BDOS 2115. No proszę, to wszystko na kampusie Politechniki Białostockiej w niedzielę. Z kolei wpadajcie na plac przy Teatrze Dramatycznym. Volvo będzie was edukować, a my zadbamy o dobrą zabawę. Będą pokazy, symulatory, no i gadżety od SK Summer City, która no też tam wpada. Co? Będą fajne konkursy, no pozytywna letnia energia wciąż, no i do tego pojawią się fajne auta.
0: muzyką się żyje.
1: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farnan czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Mary Lardowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
1: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Łezka, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przyjeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was? Co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji na te, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim? Gdzie? Co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżeniem brzuchem do góry. Dajcie znać. 664 402 302. Tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem. Przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina Ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
6: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
12: Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
20: I po reklamie.

0: Sentimental i Kali Talajną w sobotnie imprezę Radio Łezka 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radio Łezka, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? No w końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeckowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba i tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy, teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zapraszamy. Nordauto Białystok.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
19: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
20: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
19: Warto było.
20: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
18: Kuba i Kuba przestała wakacje, była Alina z hitem Stygnie Lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata, to kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę, ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bod. Podium zamyka Sombre z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Miku gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17.
21: Impreza.
18: A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to ciłała długo włosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana ciłała, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer Eska Story z Oskarem Cymsem roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
12: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dżimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dżimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi. A muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Za tydzień w Warszawie na Bemowie możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mam zagadkę. Co wygląda świetnie, dobrze się prowadzi, jest dostępne od 129 290 zł?
6: Brzmi podejrzanie dobrze.
5: Volkswagen Tiguan.
6: Gdzie haczyk?
5: Nowoczesne technologie, design, wygodne wnętrze.
6: Czyli haczyka nie ma?
5: Jest.
6: Jaki?
5: Trzeba zdążyć przed innymi. Volkswagen Tiguan w najniższej cenie. Od 129 290 zł. Zobacz go w salonie Volkswagena Grupy Fiedorowicz w Białymstoku przy Wysockiego 65 i poznaj szczegóły oferty.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok. Na czasie.
12: Dzień dobry, patrzymy, gdzie to można ruszyć poza Festiwalem Podlaskie dla Ciebie. Na przykład na plac przy Teatrze Dramatycznym. Tutaj Volvo for Safety. A tutaj symulatory wypadków, udzielanie pierwszej pomocy. Takie warsztaty, no i mini miasteczko ruchu drogowego. Także wielka edukacja, żeby było bezpiecznie. No i tu również w niedzielę wpada patrol SK Summer City. Będą gadżety, dobra energia. No wspólne fotki sobie porobimy i auta poglądamy, aż trzeba tam wpaść. No a wieczorem dzisiaj emocje sportowe. Jagiellonia Biały Stok zagra ze Śląskiem Wrocław. Mecz z Beniaminkiem jutro o 20:15 na Horten Arenie.
13: Muzyką się żyje.
14: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków. To na przykład We Are Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
14: Mm-hmm.
15: Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
14: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SK w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodów. zawodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dzimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem.
1: La la la.
0: Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfield w czasie totalnej ulewy, obedwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie, bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka. Skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża. Idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: W Policjalnej Szkole Zawodowej Meritum zawsze skupiamy się na meritum. Dlatego kształcenie u nas trafia w punkt na drodze twojej kariery. Chcesz uczyć się z nami? Świetnie! Wystarczy wybrać jeden z wyjątkowo atrakcyjnych kierunków. Coś nowego jak terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej. Lub coś znanego i popularnego. Kosmetyka, fryzjerstwo, podologia, a może technik BHP. Twój wybór, nasze meritum. Więcej na meritum.bialystok.pl. Poleska 52. Zapraszamy!
4: Wpadnij do Ciało Amore i trenuj w kobiecym towarzystwie. Pilates, fitness, aerial szarfy, zajęcia dla kobiet 55+, kobiet w ciąży i wiele więcej. Karnety Open już od 299 zł. Elewatorska 29, Białystok. Sprawdź ciałoamore.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: I po reklamie.
9: SK.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery, zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
5: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą w oczy.
4: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w Esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
6: Impreska.
4: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Szaruzy, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer Kapitan. Mam, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie. I bardzo dobrze, bo od tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chaperone, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotnim imprester. Są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki, dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: I po reklamie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.